0: Cuts, Divehi FM.
1: Divehi FM, Divehi Nayaku. Noma Diha Eke Megahertz.
2: Alinoro.